Kajasovci, on tavoj sinok, kiha na vesta magoma, nehjavon, jak tovci, kauhtna mahoma, atsimona, ego, nekamona, egoanma, egimi gosia, egoma, waskamtik, kakke, kamiunagon.